Hambilwini. 10 to 12 ni madambu. La hilangjini. Timaka, ti chuka chukwa kona. Hambilwini.